0: Prokuratorskie zarzuty dla szefa PKO, chodzi o zonda krypto. Upalny finisz wakacji, dziś miejscami ponad 30 stopni. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla seniorów, to już w przyszłym miesiącu.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Miriam Lipińska. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze Prokuratury Krajowej. To kolejna odsłona afery zonda krypto, giełdy kryptowalut, która do niedawna była sponsorem generalnym PKOL-u. W poniedziałek Wirtualna Polska i TVN24 informowały, że Radosław P. miał dostać od szefa zonda krypto Przemysława Krala m.in. zegarek wart 40 tysięcy euro w zamian za rzekome wstawiennictwo w sprawie problemów giełdy kryptowalut z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miał też odzyskać całość zainwestowanego kapitału. Takiego szczęścia nie mieli inni klienci zonda krypto. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
2: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
0: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przypomnę też, że śledztwo zostało połączone z postępowaniem związanym z zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Dziś w najcieplejszych regionach Polski będzie powyżej 30 stopni. Najgoręcej na zachodzie i południowym zachodzie kraju, a wysokie temperatury dotrą także do Małopolski i na Podkarpacie. Ale to może być upalny łabędzi śpiew, bo jutro znowu trochę chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk Michał Kowalczuk.
3: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Wyraźnie chłodniejsze niż ostatnio są już noce. We wrześniu do seniorów trafi dodatkowe świadczenie, 14. emerytura. Pełną kwotę wynoszącą blisko 2000 zł otrzymają osoby pobierające emeryturę do 2900 zł brutto. Im wyższa emerytura, tym 14. będzie mniejsza. Nie trzeba składać żadnych wniosków, pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, przypomina Wojciech Dyląg z ZUS-u.
4: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym wypłacanym we wrześniu dokładnie w tym samym terminie.
0: Najniższe wypłacane czternastki wynoszą 50 zł. Polski nastolatek doceniony w Sztokholmie, 17-letni Mateusz Dobrowolski z Legnicy odebrał w Szwecji prestiżową nagrodę Young Courage Award. Wyróżnienie trafia do młodych ludzi szczególnie zaangażowanych społecznie. Polaka nagrodzono za obronę praw człowieka i troskę o środowisko. I na koniec niecodzienne ostrzeżenie. Jeżozwierz grasuje po Warszawie. Zwierzę widziano ostatnio w okolicy Powązek. Choć może wydawać się nieszkodliwe, gdy stanie nam na drodze, należy zachować szczególną ostrożność, mówi Artur Sapiński z Ekopatrol Warszawskiej Straży Miejskiej.
5: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić, jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. Jest to roślinożerca, ale jest to mylące. To zwierzątko w swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa. No nie chciałbym, żeby ktoś z mieszkańców wylądował w szpitalu, tak? Z powodu jakichś tam obrażeń, bo te kolce naprawdę, naprawdę są niebezpieczne.
0: A jak wygląda? Trochę jak ogromny jeż. Może mieć nawet metr długości. Jego kolce też są dużo dłuższe. Sam raczej nie zaatakuje, chyba że czuje się osaczony. Wtedy potrafi ukłuć. Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Dziś w Łodzi i okolicach, podobnie jak wczoraj, właściwie kopiuj i wklei, piękny, pogodny, słoneczny letni dzień. Samo słońce od rana do wieczora, tak jak wczoraj i przedwczoraj, trochę obłoków kłębiastych pięknej pogody na niebie, nie ma mowy o żadnych opadach, czego chcieć więcej. No i jeszcze cieplej niż wczoraj. Termometry pokażą dziś 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
6: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: El Radio.

0: El Radio. El Radio.
1: Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Będziemy razem do 10 w porannym programie El Radia. Jak co dzień mamy piątek, piąteczek, piątunio, 28 dzień sierpnia. Sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny, no bo przecież piątek. Patrycja, Aleksander, Bonifacy, Felix, Julian i Sobiesław czekają na Was dziś z imieninową imprezką. No i liczą na Wasze życzenia. Nasze również proszę przekazać.

myślę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna. Zapach twoich perfum działa na mnie narkotycznie. Masz na ustach velura, ja myśli trochę brzydsze.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Czy to jest przebój tego lata? Może nawet przebój tego roku? To Ray w porannym programie El Radia. Słuchajcie, ostatnio udawało nam się zacząć od dobrej wiadomości. Tym razem mi się to nie uda, bo wyczytałem koniec darmowego odchylania fotela w samolocie. Chcesz wygody? To zapłać dodatkowo. Kanadyjska linia lotnicza WestJet zaskoczyła pasażerów zmianą, która znacząco wpływa na komfort podróży, no ale linie zmieszczą dzięki temu jeszcze jeden rząd siedzeń. W świeżo zmodernizowanych samolotach podróżni nie będą mogli odchylać fotela, bo się po prostu nie da, chyba że dopłacą za lepsze miejsca, na których się da. No i to niestety jest kolejny krok w stronę opłat za to, co wcześniej było standardem.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, zbliżamy się do 6:30. Za chwilę nasz serwis lokalny bliżej Ciebie, a potem poopowiadam o pogodzie.
0: El Radio, bliżej Ciebie.
3: Koniec z elektrycznymi hulajnogami w łódzkich parkach. Radni chcą zakazać wjazdu na parkowe alejki, zarówno hulajnogom wypożyczanym, jak i prywatnym. Powód? Skargi mieszkańców, którzy narzekają na szybko pędzące jednoślady i obawiają się o bezpieczeństwo spacerujących, mówi radny Marcin Chęcz.
4: Parki to są przestrzenie, w których spędzamy wolny czas, często z dziećmi, jest często dużo osób starszych, biegają także zwierzęta. Są to pod tym względem przestrzenie, które wydawałoby się, że nie powinno się tam znajdować pojazdy, które się szybko poruszają.
5: Te hulajnogi po prostu sprawiają bardzo realne zagrożenie. Te sytuacje takie kryzysowe, zagrażające życiu i bezpieczeństwu się pojawiają i zdarzają. I mam nadzieję, że wprowadzając taki zakaz, Straż Miejska i Policja będą mogły realnie też egzekwować zakaz poruszania się po tych ścieżkach w parku, nakładać kary.
3: Pomysł popiera także radny Damian Raczkowski. Po wakacjach mają ruszyć konsultacje społeczne. Jeśli propozycja zyska poparcie, zakaz może obowiązywać jeszcze w tym roku. 5 kolejnych F-35 przyleci w piątek do Polski. Super nowoczesne myśliwce piątej generacji trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Maszyny, nazywane w polskich siłach powietrznych husarzami, potwierdził wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i EVA-50.
3: Po tej dostawie Polska będzie miała już 8 F-35. Łącznie kupiliśmy 32 takie maszyny. Wszystkie mają trafić do Polski do 2029 roku. F-35 będą stacjonować w dwóch bazach, w Łasku i Świdwinie. W Łodzi zaczyna się muzyczny weekend, rusza Parada Wolności. 3 dni elektroniki, kilkanaście scen i dziesiątki artystów. Pierwsze granie już dziś od 17, m.in. na Piotrkowskiej w pasażu Rubinsteina i na balkonie 102. Będą sety DJ-ów i muzyka elektroniczna w różnych odsłonach. Kulminacja w sobotę. Na Piotrkowską wyjedzie 14 muzycznych platform. Do późnego wieczora centrum miasta przejmą house, techno, trance, drum and bass i mocniejsze brzmienia. Później platformy ruszą w stronę EC1. Tam rozpocznie się oficjalne afterparty. Parada zakończy się w niedzielę koncertami na Placu Wolności.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
2: Dziś w Łodzi i okolicach, podobnie jak wczoraj, właściwie kopiuj i wklej, piękny, pogodny, słoneczny letni dzień. Samo słońce od rana do wieczora, tak jak wczoraj i przedwczoraj, trochę obłoków kłębiastych pięknej pogody na niebie, nie ma mowy o żadnych opadach, czego chcieć więcej. No i jeszcze cieplej niż wczoraj, termometry pokażą dziś 26 stopni.
8: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
7: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: El Radio. Warto wiedzieć.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Poranny program El Radio. Kiedyś już opowiadałem wam o tym, że Afryka pęka. Nic się nie zmieniło, pęka nadal, ale pęka już nie tylko Afryka, pękają także Chiny. Dolina Pinglu w północno-środkowych Chinach nadal regularnie się wydłuża. Stanowi część takiego aktywnego systemu o długości ponad 1200

0: El Radio. El Radio.
1: Wczoraj na festiwalu w Sopocie, dziś u nas w El Radio. Muzyczny kącik klasyczny, a w nim łycha dżemu. Przed siódmą jesteśmy, więc pora na odlicznik. Urządzenie, które pilnuje, byśmy niczego ciekawego czy ważnego nie przegapili, by nam nic fajnego nie umknęło. Odliczamy do startu US Open. To ostatni wielkoszlemowy turniej tego sezonu, no i zaczyna się w niedzielę. A teraz liczymy, a raczej odliczamy stan odlicznika na dziś. -2.

0: El Radio. El Radio.
1: Siódma już za chwilę, jak ta chwila minie, będą u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciechanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
0: Po reklamie.
4: Prezes PKOL z zarzutami. Jest apel o jego odwołanie z funkcji. Kolejne samoloty F-35 przylecą do bazy w Łasku. Donald Trump uspokaja kraje NATO w sprawie planów Rosji.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Prezes PKOL Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami w sprawie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Grzegorz Kozieł.
6: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
7: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
6: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział: bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
4: A w związku z zarzutami dla Radosława P. minister sportu apeluje o odwołanie go z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwa dogaszanie hali w miejscowości Bielsko w Wielkopolsce. To zakład produkujący m.in. brodziki łazienkowe z wykorzystaniem surowców żywicznych. Z ogniem walczyło blisko 150 strażaków. Mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. To z powodu dużej chmury dymu. Strażacy z grupy chemicznej cały czas kontrolują jakość powietrza, mówi aspirant Marcin Hałasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
8: Strażacy ze specjalistycznej grupy chemicznej oczywiście monitorowali poziom stężenia substancji niebezpiecznych w powietrzu i na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty zgodnie z kierunkiem wiatru, nie stanowiąc nadmiernego zagrożenia dla mieszkańców miejscowości Międzychód i okolicy.
4: W wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Pięć kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 przyleci dziś po południu do bazy lotnictwa taktycznego w Łasku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który o tym poinformował, dodał, że nie będzie to już tak uroczyste jak przybycie pierwszych tego typu maszyn. W czerwcu pierwsze trzy F-35, zanim zostały oficjalnie przyjęte w bazie w Łasku, wykonały powitalny przelot nad Polską. Dziś sekcje zwłok kolejnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsze przeprowadzono wczoraj, mówi rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: W sekcjach tych uczestniczyli prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Krośnie i funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
4: Dziś ciała ofiar zostaną wydane rodzinom, a w katastrofie, do której doszło w niedzielę tydzień temu, zginęło 12 osób. Rosja nie zaatakuje terytorium NATO, zadeklarował prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do niedawnej wizyty w Moskwie szefa CIA. Powołał się też na swoje kontakty z Władimirem Putinem. Miałem z nim dobre rozmowy. On nie będzie atakować terytorium NATO, powiedział Trump, ale nie rozwinął tej wypowiedzi. I na koniec zmieniamy temat. Jeszcze przypomnienie, nie trzeba spieszyć się z zakupami przed weekendem. Najbliższa niedziela będzie handlowa. Kolejna taka niedziela z otwartymi sklepami dopiero w grudniu.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Dziś w Łodzi i okolicach piękny, pogodny, słoneczny letni dzień. Samo słońce od rana do wieczora, czego chcieć więcej? No i jeszcze cieplej niż wczoraj. Termometry pokażą dziś 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni Has Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800 400 400.
0: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Po siódmej jesteśmy w El Radio, 28 sierpnia. Otwieramy o tej porze, jak zwykle, nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. No i mamy tam pod dzisiejszą datą dziś w Hongkongu święto Dzień Wyzwolenia. Dzień lotnictwa mamy w Polsce. Mamy też Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów oraz Dzień Muszki. I do tego świętowania jeszcze w dzisiejszym programie wrócimy. I to nawet już za chwilę.

0: El Radio. El Radio.
1: Felix Jen i Shoes w porannym programie El Radia. Wracamy teraz do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Tam pod dzisiejszą datą, 28 sierpnia, przypada Dzień Lotnictwa, czyli mamy rocznicę zwycięstwa kapitana pilota Franciszka Żwirki i inżyniera pilota Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w 1932 roku. Któż z nas w wieku 7 lat nie chciał zostać pilotem? No i tu z reguły wkraczała babcia i mówiła: wnusiu, jak już zostaniesz pilotem, pamiętaj, aby latać nisko i powoli. No i w tym momencie przypomniała mi się wycieczka na lotnisko, chyba z przedszkola. Ależ ja mam pamięć. Wszyscy chcieli oczywiście, dziewczyny, zostać stewardesami, chłopaki pilotami, a ja pokazałem im taki pojazd specjalistyczny lotniskowy, który wypycha samoloty na pas startowy. I powiedziałem: a ja chcę być kierowcą tego. Beze mnie nie polecicie.

0: El Radio. El Radio.
1: Za chwilę bliżej ciebie to nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: El Radio. Bliżej ciebie.
2: Nowe miejsca pracy w Łodzi, ale prawie 500 osób straci pracę w Pabianicach. W Łodzi technologiczny dział rozwija Arrive, firma znana z systemów parkomatów i opłat za parkowanie. Zatrudnia już 200 osób, w większości programistów, i szuka kolejnych pracowników, mówi Sylwia Grzegorczyk, prezes Arrive Polska.
3: Wprowadziliśmy nową aplikację na rynek w Polsce, więc każdy użytkownik drogi, kierowca, który parkuje, jeździ i płaci, obecnie już w 45 miastach w całej Polsce może zapłacić tą aplikacją.
2: Z drugiej strony rynku pracy bardzo złe wiadomości z Pabianic. Prawie 500 osób straci pracę w fabryce Ultinon Motion Poland, która od ponad 100 lat produkowała oświetlenie samochodowe, m.in. żarówki halogenowe, ksenonowe i LED. Zwolnienia mają potrwać do końca roku. W lipcu sąd ogłosił upadłość firmy. 8 małżeństw jednopłciowych wpisano już do polskiego rejestru w Łodzi. W całej Polsce wykonano już około 250 takich transkrypcji. Od tygodnia wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Jak wygląda to w praktyce w Łodzi? Sprawdzał Bartosz Kądziołka.
4: Wniosków było jak dotąd 15, 8 już rozpatrzono, a reszta czeka, mówi Jacek Tokarczyk z magistratu.
5: Łódź, a tym samym urzędy stanu cywilnego w mieście respektują obowiązujące przepisy prawa i zgodnie z nimi rozpatrują wszystkie wpływające wnioski. W żadnej ze spraw nie wydano decyzji odmawiającej dokonania transkrypcji.
4: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą niemal niczym nie różni się od innych, mówi Mateusz Gmach z Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi.
6: Trzeba przedłożyć oryginał dokumentu potwierdzający zdarzenie zagraniczne oraz tłumaczenie dokonane na język polski. Dopisujemy do tego wniosek, uiszczamy opłatę skarbową zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej i tyle.
4: Wnioski w różnych sprawach USC w Łodzi rozpatruje w kolejności zgłoszeń, a ponieważ jest ich dużo, na transkrypcję można czekać nawet 2 miesiące.
2: Jest zielone światło dla kobiecego mundialu w Polsce. UEFA zawiesiła bojkot rozgrywek FIFA, więc wrześniowe Mistrzostwa Świata do lat 20 odbędą się zgodnie z planem. A to ważne także dla Łodzi. Jednym z miast gospodarzy będzie właśnie nasze miasto. Turniej rusza 5 września. O sporcie więcej już za chwilę.
7: El Radio. Warto wiedzieć. El Radio dla sportu.
8: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Widzę Łódź zainteresował się Danim Silvą, informuje ekspert transferowy Kamil Pawelczyk. To 26-letni portugalski środkowy pomocnik, który jest zawodnikiem duńskiego FC Midtjylland, a ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w cypryjskim Pafos. W minionym sezonie rozegrał 38 spotkań, ale na boisku spędził niespełna 1600 minut i zanotował 3 asysty. Silva jest wyceniany na 2 miliony euro, ale widzew chciałby wypożyczyć go z opcją wykupu. Portugalczyk ma już doświadczenie z Serie A. W barwach Hellasu Verona wystąpił w 25 meczach. 2 lata temu Verona zapłaciła za niego 1 700 000 euro, a rok później Midtjylland wydał na niego 3 miliony. ŁKS rozpoczyna swój wyjazdowy maraton. Ze względu na odbywające się niebawem w Łodzi Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, biało-czerwono-biali muszą wyprowadzić się ze Stadionu Króla aż do października. Pierwszym rywalem w tej części sezonu będzie Odra Opole.
9: Na pewno mecz intensywny. Drużyna Odry jest zespołem, który chce wysoko presować, chce wchodzić w pojedynki, chce dużą liczbę zawodników angażować w ten pressing, więc tutaj musimy być przygotowani na grę pod presją. Dodatkowo, jeżeli zespół Odry do tej pory prowadził, to też potrafił się cofnąć i bronić szczelnie 5-4-1. Zespół bardzo stawiający na wynik i nie dbający jakoś mocno o styl.
8: Mówił Grzegorz Szoka, trener ŁKS-u. To spotkanie Betclic pierwszej ligi w Opolu o 20:45.

0: El Radio. El Radio.
1: To była Marissa w porannym programie El Radia. Dobra wiadomość, tym razem fani kultowej serii Oceans będą mieć powody do radości. Tak, wiem, całkiem niedawno o tym opowiadałem, ale w innym temacie teraz, bowiem George Clooney, gwiazda i producent filmów o najsłynniejszych złodziejach w historii kina, ogłosił, że studio Warner Bros. Zatwierdziło budżet na czwartą część cyklu. Oznacza to, że zdjęcia do filmu o roboczym tytule Oceans 14 mogą rozpocząć się już w przyszłym roku. Do obsady mają powrócić największe gwiazdy poprzednich części: George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt i Matt Damon. To nie koniec dobrych wiadomości, bo w planach jest również prequel, o którym mówiłem kilka dni temu, no nie wiem, jakiś czas temu. Akcja miałaby rozgrywać się tego z kolei filmu w latach 60. w Europie. Wśród gwiazd Margot Robbie i Ryan Gosling, no i to znamy. Nie znamy ostatecznego tytułu. Być może, ciekawe, zatytułują go Oceans 10. No parę innych numerów jeszcze zostało.

0: El Radio. El Radio.
1: King i T-Love w muzycznym kąciku klasycznym, tym razem po polsku. Do ósmej się zbliżamy i dobra wiadomość teraz kolejna. To już chyba będzie jakaś taka tradycja, żeby te dobre wiadomości boldować. Ja chciałbym w ogóle, żeby wszystkie wiadomości, jakie wam przekazuję, były dobre. No cóż, gdzieś zapewne istnieje taki wszechświat, ale na pewno nie jest to ten nasz. Ale do rzeczy. Doktorant medycyny z Harvardu zjadł 720 jajek w miesiąc i nic mu się nie stało. Postanowił sprawdzić na własnym organizmie, czy jajka rzeczywiście są taką bombą cholesterolu, jak się mówi. Jego eksperyment rzuca zupełnie nowe światło na dietetyczne mity i pokazuje, że sprawa nie jest taka prosta, jak mogłaby się wydawać. To nie pierwsza taka sprawa, ale dowodzi, że jeśli macie na coś ochotę, to śmiało. Pamiętajcie tylko, że nie samymi jajkami żyje człowiek.

0: El Radio. El Radio.
1: Ósma już za chwilę na wszystkich zegarach w Polsce i za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie informacyjnym El Radia. Warto wiedzieć.
0: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja, miejsce, które łączy.
2: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
3: Ostatnia sobota sierpnia, mecz Polska-Francja, Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Gires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16:30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
0: Po reklamie.
4: Wracają wysokie temperatury, są ostrzeżenia od synoptyków. 3 osoby aresztowane w związku z aferą wokół pieniędzy dla powodzian. Na co idą nasze pensje? Sprawdzimy wydatki Polaków.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Wróciły ostrzeżenia przed upałami. Synoptycy wydali je dziś dla Dolnego Śląska oraz części województw lubuskiego, opolskiego i śląskiego. Tam termometry mogą pokazać nawet 31 stopni w cieniu. W pozostałych regionach też bardzo ciepło, ale w ślad za wysokimi temperaturami przyjdą burze. Zagrzmieć może już dziś wieczorem na południowym zachodzie kraju. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki jutro i jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez całą Polskę szerokim pasem. Od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
6: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
4: Na pocieszenie dodam, że burze nie obniżą znacząco temperatury. Przez najbliższe dni powinno być ciepło, choć będzie mokro i wietrznie. Cieplejsze będą też poranki. Jest areszt dla 3 osób zatrzymanych w sprawie oszustw związanych z pomocą dla powodzian, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Sprawą zajmuje się CBA i Prokuratura Europejska, która podała, że chodzi o kwotę 900 tysięcy euro wypłaconych firmom, które miały w ogóle nie ucierpieć w wyniku powodzi, jaka nawiedziła południe kraju 2 lata temu. W środę CBA zatrzymało w sumie 6 osób, przedstawicieli 3 firm oraz byłego wysokiego rangą urzędnika Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wszystkie osoby usłyszały wczoraj zarzuty oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Za mało seniorów szczepi się na grypę, alarmują lekarze. W poprzednim sezonie w grupie 65+, wyszczepialność wyniosła tylko 16%, a powinna 75%. Jednym z powodów jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia pacjenta w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
7: Musisz do apteki kupić szczepionkę refundowaną i dopiero wrócić do POZ-u. Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo.
4: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje natomiast w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Zagranica. Islandia szykuje się do jutrzejszego referendum. Głosowanie dotyczy wznowienia rozmów o członkostwie krajów Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż wskazuje, że niemal tyle samo Islandczyków chce wejść do wspólnoty, ilu jest temu przeciwnych. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, a negocjacje zamrożono w 2013. I na koniec prześwietlamy wydatki Polaków. Najwięcej, tu zaskoczeń nie ma, wydajemy na żywność i produkty codziennego użytku. Tak odpowiedziało 73% pytanych w badaniu na zlecenie Velobanku. Na drugim miejscu są wydatki na utrzymanie domu, w tym czynsz i media. Wśród głównych wydatków znalazły się także te na zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także na transport wraz z utrzymaniem samochodu. Z kolei wolne środki w domowym budżecie najchętniej przeznaczamy na podróże i wakacje. informacje.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Dziś w Łodzi i okolicach samo słońce od rana do wieczora, trochę obłoków kłębiastych pięknej pogody na niebie. Termometry pokażą dziś 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflancka 52.
0: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM.

0: El Radio. El Radio.
1: Lady Gaga. Dzień dobry, witajcie. Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Będziemy razem, no jeszcze przez niecałe 2 godziny do 10 w porannym programie El Radia. Jest piątek, piąteczek, piątunio, 28 dzień sierpnia. Sprawdźmy, do kogo dziś na imieniny, no bo oczywiście przecież piątek. Patrycja, Aleksander, Bonifacy, Felix, Julian i Sobiesław dziś świętują i czekają na Was z imieninową imprezką, więc proszę, przekażcie również nasze najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów Odel.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Michael Jackson sprzed lat. I to się świetnie składa, bo u nas teraz dzień sprzed lat. Co za dzień? Nasza stała rubryka, w której sprawdzamy, czym dzisiejsza data zapisała nam się w historii. 28 sierpnia. Tego dnia w 1991 roku w Libii rozpoczęto budowę tak zwanej Wielkiej Sztucznej Rzeki. Odwierty w południowo-wschodniej Libii, prowadzone w poszukiwaniu ropy naftowej, doprowadziły do odkrycia olbrzymich ilości wód głębinowych. No i Wielka Sztuczna Rzeka jest uważana za największą na świecie podziemną sieć rurociągów i największy projekt inżynieryjny, jaki kiedykolwiek został zrealizowany. Składa się na nią 1300 studni o głębokości od 80 do 400 metrów, które dostarczają dziennie około 3 milionów metrów sześciennych wody pitnej do Trypolisu, Bengazji i Syrty, a także innych miast Libii. To chyba też jedyna albo jedna z niewielu takich rzek na świecie, w której nie da się wykąpać. You know.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: W pół do dziewiątej już za chwilę i za chwilę u nas bliżej ciebie, nasz serwis lokalny, a potem El Radio dla sportu.
0: El Radio. Bliżej ciebie.
3: Parada Wolności, Bieg Fabrykanta i Super Puchar Polski. W Łodzi szykuje się bardzo intensywna sobota. Będą zmiany w komunikacji. Największe utrudnienia czekają nas w związku z Biegiem Fabrykanta. Od popołudnia zamykane będą kolejne ulice w rejonie Milionowej, Tymienieckiego i Piotrkowskiej. Zmienionymi trasami pojadą też autobusy i tramwaje. Wieczorem centrum przejmie Parada Wolności. O 23:00 kilkanaście muzycznych platform ruszy z Piotrkowskiej w stronę EC1. Na czas przemarszu zamykana będzie m.in. ulica Tuwima, a część autobusów pojedzie objazdami. Na Super Puchar Polski w Atlas Arenie najlepiej natomiast wybrać się komunikacją miejską. Tramwaje i autobusy w rejonie hali będą kursować bez większych zmian. W Łodzi główne uroczystości 82. rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto. W południe na stacji Radegast spotkają się ocalali z Holokaustu, w tym Hanna Swirski i Leon Weintraub, który w tym roku kończy 100 lat. To właśnie ze stacji Radegast w 1944 roku odjeżdżały pociągi z mieszkańcami getta do obozów zagłady. Dzisiejsze uroczystości zakończą oficjalną część obchodów. O nich w centrum dialogu zaplanowano rozmowę drugiego pokolenia ocalałych, ile warstw ma pamięć, a wieczorem świecką hewrutę z kolacją. Obchody zakończy niedzielny spacer po stacji Radegast. Pociągi wrócą do Bełchatowa. Po blisko 30 latach przerwy jest kolejny krok w tej sprawie. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na modernizację i elektryfikację trasy z Piotrkowa Trybunalskiego. Do przebudowy jest około 34 km linii, powstaną też nowe przystanki i około 7 km torów, a już od niedzieli zmieni się rozkład łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Na trasie Skierniewice-Łowicz w dni robocze wrócą pociągi zamiast autobusowej komunikacji zastępczej. Dodatkowy skład pojedzie też z Sieradza do Łodzi-Widzewa. Zbigniew Boniek w Galerii Sław Łódzkiego Sportu. W Atlas Arenie odsłonięta zostanie tablica poświęcona legendzie polskiej piłki i jednemu z najwybitniejszych sportowców związanych z Łodzią. W uroczystości weźmie udział sam Zbigniew Boniek, a to kolejna wybitna postać łódzkiego sportu, która trafi do galerii. Więcej o sporcie już teraz.
4: El Radio dla sportu.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek, Maja Chwanińska, a także czworo naszych pozostałych tenisistów i tenisistek poznało rywali w pierwszej rundzie US Open. Ostatni wielkoszemowy turniej w tym roku zaczyna się w niedzielę. A z kim przyjdzie się mierzyć naszym zawodnikom, opowie o tym teraz Przemysław Pozowski.
6: Na Igę Świątek w pierwszej rundzie czeka Chinka Xiu Wang, to jest obecnie 82. rakieta świata, ale była już w pierwszej 50. Natomiast Świątek ma z nią korzystny bilans 2-0. Pozostałe nasze zawodniczki trafiły różnie. Maja Chwanińska zagra z Taylor Townsend, Amerykanka jest bardzo utytułowaną deblistką, natomiast w singlu gra dość przeciętnie. Magda French ma za to wyzwanie, czeka na nią młoda i 14 obecnie w rankingu Iwa Jowicz. Magda Linet jeszcze czeka, zagra z kwalifikantką, natomiast jeżeli chodzi o turniej mężczyzn, no to na drodze Huberta Hurkacza staje bardzo doświadczony Bośniak Damir Dżumhur, natomiast Kamil Majchrzak wylosował Serba Hamada Medjedowicza, z nim mierzył się podczas Rolanda Garrosa w ubiegłym roku i wysoko przegrał, ale jest od niego wyżej klasy.
5: Szansę na grę w turnieju głównym ma jeszcze Martyna Kubka, która dziś w decydującej rundzie eliminacji zmierzy się z Rosjanką Krystyną Liutową. Tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok będą reprezentować się Polskę w europejskich pucharach w tym sezonie. Zagrają za to w Lidze Europy, a nie w Lidze Konferencji. Lech po tym jak rozbił FC Thun 7-0, wczoraj zremisował w Szwajcarii 2-2, a Jaga po raz drugi wygrała z Iberią, tym razem 2-1 w Tbilisi. Raków Częstochowa odpadł, przegrywając po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze że po raz drugi przegrał z Monako, tym razem 1-4 na wyjeździe. Dwa rekordy świata padły na mityngu Diamentowej Ligi w Curychu. Najpierw Brazylijczyk Alisson dos Santos przebiegł 400 metrów przez płotki w czasie 45-80, pokonując przy okazji poprzedniego rekordzistę Karstena Warholma. A potem Amerykanka Masai Russell pokonała 100 metrów przez płotki w czasie 12-09. Pia Skrzyżowska była w tym biegu szósta. Tadej Pogacar już z hat-trickiem, Słoweniec na szóstym etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania był najszybszy i był to jego trzeci triumf. Dzięki temu powiększył przewagę nad rywalami. Na drugie miejsce awansował Hiszpan Enric Mas, który wczoraj finiszował tuż za Pogaczarem. Traci do niego jednak ponad 3,5 minuty.

kształtowanie gigantycznych kamieni. A że się da, naukowcy udowodnili, transportując olbrzymi kamień na odległość 100 metrów i to im zajęło ledwie 40 minut. Jak to się robi i jak robili to na Wyspie Wielkanocnej? O tym już za chwilę, nigdzie nie.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Lara Fabian w porannym programie El Radia, w którym wracamy teraz na Wyspę Wielkanocną, Rapa Nui. 18 badaczy stworzyło tam replikę słynnego posągu, ważącą 4,5 tony, a następnie dzięki kilku linom i kołysaniu posągiem przetransportowali olbrzymi kamień na odległość 100 metrów w zaledwie 40 minut. Wykorzystywali kołysanie i staranne zaprojektowanie drogi. Są przekonani, że to właśnie w ten sposób transportowano na brzeg słynne posągi. Wiadomo, że niektóre są przewrócone, więc być może nie udało się dowieść. Ale kluczem do sukcesu było wybudowanie odpowiedniej drogi. Co tylko potwierdza teorię, w myśl której na nic nam te wszystkie turbo-burbo, magnetyzery, dopalacze, jak nie ma po czym jeździć. A poza tym w mieście jest ograniczenie

0: Duel Radio 9 już za chwilę. Warto wiedzieć, to nasz serwis informacyjny El Radia. Już za chwilę przed nami.
1: Reklama. Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Co dalej z Radosławem P. jako prezesem PKOL-u? Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić marnowanie leków. Długi sen wcale nie taki zdrowy. Są nowe ustalenia naukowców.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego do odwołania prezesa PKOL-u. Wczoraj Radosław P. usłyszał w prokuraturze zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Prezes PKOL Radosław P. już wcześniej wzbudzał kontrowersje, mówi czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski.
6: Ma bardzo wątpliwy status, jeżeli chodzi o jego interesy w Polskim Związku Koszykówki. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób byli traktowani olimpijczycy w PKOL-u instrumentalnie, jak nadużywano wizerunku. Wiedzieliśmy też, w jaki sposób zarządzał PKOL-em i w jaki sposób zrobił sobie z tego taki prywatny folwark, butik do załatwiania własnych interesów.
4: Zonda Krypto do czasu wybuchu afery była sponsorem generalnym PKOL-u. Koniec z marnowaniem leków, mówi Ministerstwo Zdrowia i szykuje zmiany w przepisach. Z danych resortu wynika, że rocznie Polacy przynoszą do aptek ponad 3000 ton medykamentów do utylizacji, w tym tych bardzo drogich. Najdroższy kosztował 240 tysięcy złotych. Nie wiadomo, ile leków trafia po prostu do kosza. Dlatego ministerstwo chce wprowadzić m.in. indywidualne konto refundacyjne i pulę zapasu leku na rok. Ponadto lek będzie mógł być wydawany na maksymalnie 60 dni. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz reaguje na tragiczny wypadek przy ulicy Solskiej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko zostało ciężko ranne. Minister zapowiada, że rząd przyjrzy się propozycjom krakowskich radnych, a radni proponują m.in. wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia zabójstwa drogowego i zalegalizowanie radarów akustycznych.
7: Każda rekomendacja płynąca dzisiaj tutaj z Krakowa będzie bardzo poważnie traktowana przez nas w procesie legislacyjnym. Chodzi o bardzo młodych ludzi bardzo często i edukacja w tym względzie.
4: Wicepremier zadeklarował, że zrobi wszystko, by takie rekomendacje zostały przyjęte na poziomie ogólnokrajowym. Polski rząd chce miliarda złotych kary dla koncernu Meta, właściciela Facebooka i Instagrama. Minister cyfryzacji złożył w tej sprawie wniosek do Komisji Europejskiej. Zarzuca Mecie, że celowo nie usuwa fałszywych treści i reklam, żeby zarabiać na tym pieniądze. Wskazują na to analizy resortu, mówi minister Krzysztof Gawkowski.
8: Mamy do czynienia z sytuacją, w której zaledwie 15% zgłaszanych oszukańczych treści jest szybko weryfikowanych i znika z internetu. Ponad 80% tych zapytań platforma Meta ignoruje.
4: Internetową petycję przeciwko oszustom w mediach społecznościowych stworzył też biznesmen Rafał Brzoska. Do tej pory podpisało ją blisko 100 tysięcy osób. I na koniec o tym, ile powinniśmy spać. Jak twierdzą naukowcy z Columbia University, nie tylko za krótki, ale też za długi sen przyspieszają biologiczne starzenie się wielu narządów, takich jak mózg, serce, żołądek czy płuca. Badacze przeanalizowali dane blisko 500 000 osób i ustalili, że najlepszy jest sen trwający od nieco ponad 6 do maksymalnie niecałych 8 godzin na dobę.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dziś w Łodzi i okolicach pogodny, słoneczny letni dzień. Trochę obłoków kłębiastych pięknej pogody na niebie. Termometry pokażą dziś 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź, Inflanska 52.
1: To jest El Radio.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Jonas Brothers w El Radio poranku, w którym pora teraz poświęcić chwilę tym, którzy urodzili się pod dzisiejszą datą. Tak zawsze robimy po dziewiątej, więc i dziś. Urodziny swoje świętują dziś m.in. Kim Appleby, brytyjska piosenkarka, Shania Twain, kanadyjska piosenkarka, Leanne Rimes, amerykańska piosenkarka, Valtteri Bottas, fiński kierowca wyścigowy Formuły 1, Ons Jabeur, tunezyjska tenisistka, Felix Jen, niemiecki DJ, producent muzyczny, Sylwia Przybysz, polska piosenkarka. No i w takim towarzystwie obchodzicie dziś swoje urodziny. Drodzy jubilaci, pozdrawiamy wszystkich po równo 100 lat.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Vito Bambino i Zalia o poranku w El Radio, w którym wracamy teraz do naszego kalendarza świąt typowych i nietypowych. Jeszcze na chwilę. 28 sierpnia i dziś mamy tam takie święto Dzień Muszki. Powinni go świętować wszyscy panowie, ten dzień, bo to elegancki dodatek. Dawniej był zakładany przez mężczyzn znacznie częściej. No w tym dniu warto może sobie przypomnieć, jak świetnie muszka podkreśla charakter stylizacji i ubrać muszkę nawet do pracy, tak jak ja. Tu użyję stałej narracji radiowych komentatorów sportowych. Szkoda, że państwo tego nie widzą. A może i dobrze.

0: Radio. El Radio.
1: Zbliżamy się już do 9:30. Serwis kulturalny teraz przed nami. El Radio poleca.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
0: El Radio poleca.
3: W Fuzji dziś wieczorem coś dla fanów teatru i kina. O 18:00 w kotłowni Spektrum. Bez słów, za to z żonglerką, akrobatyką i tańcem. A o 20:00 plenerowy seans kontaktu z Jodie Foster. Jutro fuzja będzie jednym z ważniejszych punktów biegu fabrykanta. Najpierw o 15:00 wystartują najmłodsi. O 16:30 charytatywna Mila Gromana, a o 18:30 główny, 10-kilometrowy bieg. A wieczorem Centrum Łodzi przejmie Parada Wolności. Od 15:00 muzyka na kilku scenach i aż 14 platform. O 23:00 platformy ruszą Piotrkowską w stronę EC1. Tam później oficjalne afterparty. W Orientarium dziś nocowanie w tunelu oceanicznym. Zamiast hotelowego pokoju, noc wśród rekinów i płaszczek. To jedna z ostatnich wakacyjnych okazji, żeby zobaczyć zoo po zmroku z zupełnie innej perspektywy. W Filharmonii Łódzkiej jutro finał Kolorów Polski. O 19:00 koncert FOK Znany i Nieznany, zapowiada Karolina Albińska z Filharmonii.
4: W symfonicznych aranżacjach Łukasza Wdowskiego tego wieczoru zabrzmią takie hity jak Jesienne Róże, Ta Ostatnia Niedziela czy Co nam zostało z tych lat, a w ten piękny muzyczny świat wprowadzi Państwa Michał FOK, prywatny prawnuk Mieczysława Foga.
3: A jeśli ktoś woli książki, od wtorku biblioteczny challenge z dziadami. Wojewódzka Biblioteka Publiczna rozdaje egzemplarze dramatu tym, którzy wypożyczą 10 książek i powiedzą bibliotekarzowi: ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
2: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
5: El Radio. El Radio. W Łodzi. Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Tu El Radio, poranny program. Słuchajcie, specjaliści z portalu Severe Weather Europe przeanalizowali pierwsze prognozy dla naszego kontynentu na zimę. Wygląda na to, że może ona przynieść inną pogodę niż poprzednia zima. Przede wszystkim na mapach widać wyższe temperatury i sporo opadów. Będzie padał jednak nie tylko deszcz, będzie padał też śnieg i to być może w dużych ilościach. W tym sezonie czeka nas jednak mimo wszystko cieplejsza zima niż poprzednia. Bez ekstremów, grudzień, styczeń i luty będą w Polsce i większości starego kontynentu średnio o 1-2 stopnie cieplejsze od średniej. Jest duże prawdopodobieństwo, iż zimą pojawi się nieco więcej cieplejszych dni niż tych mroźnych. No ale najważniejsze, że idzie

0: Jeśli od dawna chodzi ci po głowie myśl, może by tak zostać artystą, to Łódź właśnie mówi: sprawdzamy. Na Limanowskiego 166 od dziś działa nowa pracownia plastyczna. Są sztalugi, są przybory, są 4 godziny dziennie, od 14 do 18. No i nikt nie pyta, czy umiesz malować. Możesz zrobić realizm, abstrakcję, możesz też namalować coś, co według ciebie przedstawia zachód słońca, a według innych wygląda jak ziemniak. Podobno to też jest sztuka. Co fajne, pracownia jest dla młodzieży, dorosłych i seniorów, a część zajęć będzie odbywać się w plenerze. Do tego kawa, herbata, ciasteczko i rozmowy. No to już niekoniecznie o sztuce. Wszystko, czego potrzeba. Sztaluga, pędzel i święty spokój. A arcydzieło? Ono może przyjść później.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków. El Radio. El Radio.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie nad prezydenckim wetem do ustawy regulującej rynek kryptowalów. Tusk mówił też, że sprawa afery Zonda Krypto nabiera poważnego wymiaru. Za chwilę będzie południe. Sprawdzimy, jakie są jeszcze ważne wiadomości i z kraju, i ze świata, i z Łodzi. El Radio, warto wiedzieć. Bądźcie blisko nas.
2: Utrudnienia dla kierowców i zmiany w komunikacji. Bogata w wydarzenia sobota w Łodzi. Kolejowe przewozy pasażerskie wracają do Bełchatowa. Jest przetarg na budowę. Uczniowie wracają z wakacji, a rodzice już kompletują szkolne wyprawki.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
2: Przemysław Naze, zapraszam. Parada Wolności, Bieg Fabrykanta i Super Puchar Polski. W Łodzi szykuje się bardzo intensywna sobota. Będą zmiany w komunikacji. Największe utrudnienia czekają nas w związku z Biegiem Fabrykanta. Od popołudnia zamykane będą kolejne ulice w rejonie Milionowej, Tymienieckiego i Piotrkowskiej. Zmienionymi trasami pojadą też autobusy i tramwaje. O 15 w centrum wystartuje Parada Wolności, a wieczorem o 23 14 muzycznych platform ruszy z Piotrkowskiej w stronę C1. Na czas przemarszu zamykana będzie m.in. ulica Tuwima, a część autobusów pojedzie objazdami. Na Super Puchar Polski w Atlas Arenie najlepiej natomiast wybrać się komunikacją miejską. Tramwaje i autobusy w rejonie hali będą kursować bez większych zmian. Polskie Linie Kolejowe zakończyły prace projektowe i ogłosiły przetarg na roboty budowlane związane z modernizacją i elektryfikacją linii kolejowej na odcinku Piotrków Trybunalski Bełchatów. To kolejny krok przybliżający powrót pasażerskich połączeń kolejowych do Bełchatowa po blisko trzech dekadach przerwy. Inwestycja obejmuje kompleksową modernizację około 34 km linii kolejowej oraz budowę nowego, około 7-kilometrowego odcinka torów do Bogumiłowa. Powstaną także nowe przystanki, a cała trasa zostanie zelektryfikowana. Dzięki temu mieszkańcy regionu zyskają nowoczesną i niezawodną kolej, a przewoźnicy będą mogli przygotować atrakcyjną ofertę połączeń.
4: Zostanie zbudowana linia o wysokich parametrach, o prędkości do 160 km na godzinę. Linia będzie pierwszym etapem nowego ciągu komunikacyjnego kolejowego na południu województwa łódzkiego, prowadzącego z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Wielunia.
2: Mówi prezes zarządu PKP PLK Piotr Wyborski. Powrót kolei pasażerskiej zwiększy dostępność transportową regionu, ułatwi codzienne dojazdy do pracy i szkół oraz stworzy nowe możliwości rozwoju społecznego i gospodarczego dla całego powiatu bełchatowskiego. Sklepy papiernicze i obuwnicze. W nich w ostatnich dniach duży ruch, a to oznacza, że dla uczniów wakacje się kończą, a dla rodziców zaczynają wydatki.
5: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
6: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna.
2: ZUS przypomina, że cały czas można składać wnioski o świadczenie 300+, mówi Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
2: Rodzice i opiekunowie złożyli do tej pory ponad 2 miliony wniosków. Łącznie ZUS wypłacił już blisko 800 milionów złotych.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: Jeśli masz dziś coś do załatwienia na świeżym powietrzu, to jest ten dzień. W Łodzi 26 stopni słonecznie. Naprawdę jest przyjemnie na zewnątrz, ale proszę się nie przyzwyczajać za bardzo, bo w sobotę pogoda zrobi nam pogodowego psikusa. Temperatura spadnie do 22 stopni i pojawi się deszcz. Krótko mówiąc, dzisiaj lato, jutro już trochę jesieni. Pogoda chyba też czuje, że wakacje się kończą. To ostatni ich weekend.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: El Radio. El Radio.
1: popołudnie w Łodzi i okolicach. Jeśli jesteś w pracy, w aucie albo właśnie odpoczywasz w domu, koniecznie zostaj z nami. Dzisiaj w kalendarzu dzień lotnictwa. Samolot może lecieć nawet wtedy, gdy na zewnątrz wieje naprawdę mocny wiatr. Czyli samoloty mają nerwy ze stali. My po trzeciej kawie też już prawie. To jest El Radio po 12. Zapraszam.
0: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM. Sponsorem programu jest Fuzja, pofabryczny kompleks Scheiblera. Miejsce kultury, spotkań i różnorodnych smaków.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: To jest Teleradio, ależ to był powrót. AP Orlen Gdańsk przegrywał w Łodzi 0-1, a potem w kilka minut zrobił dokładnie to, co najbardziej lubimy w sporcie. Odwrócił wynik. Najpierw Julia Brzozowska na 1-1, a chwilę później Katarzyna Konat głową i mamy 2-1 dla Gdańska. No i jeszcze lepsze jest to, że wszystko działo się w strugach deszczu, czyli dziewczyny nie tylko grały w piłkę, ale momentami chyba również w waterpolo. To drugie zwycięstwo Gdańska w tym sezonie i 7 miejsce w tabeli. Teraz czas na kolejną ekipę z Pomorza. W sobotę u siebie Orlen podejmie Pogoń Szczecin. I oby znowu było co odrabiać, chociaż najlepiej to od razu wygrać bez tego całego horroru.
1: Eldradio. Eldradio. 98 FM. 98 FM.

0: Teraz na 90 i 8 FM dobra wiadomość dla kierowców na Redkini. Po roku remontu wrócił wiadukt na Maratońskiej nad Waltera Jankego. I tym razem nie chodzi o szybkie malowanie poręczy. Konstrukcja została konkretnie wzmocniona. Jest nowa nawierzchnia, chodnik, schody i oświetlenie pod wiaduktem. Całość kosztowała około 8 milionów złotych. Dużo, owszem, ale drogowcy mówią wprost, gdyby poczekać jeszcze kilka lat, zamiast remontu mogłaby być potrzebna rozbiórka. Lepiej wydać 8 milionów na remont niż później kilkadziesiąt na budowę od zera. No i najważniejsze, możesz już tamtędy normalnie jechać. Po roku oczekiwania brzmi prawie jak święto.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jeżeli, drogi słuchaczu L Radia, w najbliższych dniach ruszasz w trasę po Łódzkiem, to mała rada. Dodaj do planu trochę cierpliwości. No tak, ja wiem, łatwo powiedzieć, szczególnie kiedy człowiek już siedzi w samochodzie i patrzy na zegarek. Od dzisiaj drogowcy pojawią się m.in. na DK12. Będą remonty na wierzchni, a w miejscach prac pojawi się ruch wahadłowy. To ten moment, kiedy każdy kierowca dobrze go zna. Czerwone światło, kilka aut przed nami. No i klasyczne pytania w samochodzie. Ile to jeszcze potrwa? Słuchajcie, prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy. Chwilę trzeba będzie przeczekać z drogami. To jest w sumie jak z remontem w domu. Najpierw kurz, sporo zamieszania. No ale później, suma summarum, chyba wszyscy cieszą się z efektu. My powoli zbliżamy się do 13. To jest L Radio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Basta.
1: Jest już prawie godzina 18. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone piątkowe godziny. Udanego weekendu. Do poniedziałku, mówi Tomek Miara.
2: Reklama.
3: Ostatnia sobota sierpnia. Mecz Polska-Francja. Stadion Widzewa. Krychowiak, Wasilewski, Ciekanowski, Citko, Świerczewski. Kontra Karembe, Umcici, Papa, Pire, Gowu, Jires. Pełne składy i więcej informacji na meczgwiazd.pl. Przyjdź na Stadion Widzewa w sobotę 29 sierpnia o godzinie 16.30 i oglądaj gwiazdy światowego formatu. Bilety dostępne na kubbilet.pl.
4: Zabierz swoją rodzinę i przyjaciół i spędź fantastyczny czas na letnich, bezpłatnych atrakcjach Fuzji z latem wśród zielonych ogrodów Anny i historycznej zabudowy dawnej fabryki Scheiblera. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Sport, yoga, koncerty, fantastyczne kino, TME Polówka. Odpocznij w zacisznych klimatach Księżego Młyna i skorzystaj z letnich atrakcji Fuzji z latem. Fuzja – miejsce, które łączy.
5: Tego lata zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Wsiądź do pociągu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i odkrywaj najciekawsze atrakcje regionu. W ramach akcji Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA skorzystasz ze specjalnych zniżek na bilety do wybranych muzeów, obiektów turystycznych i innych atrakcji. To świetny pomysł na jednodniowy lub weekendowy wyjazd. Zajrzyj w Łódzkie z ŁKA. Jedź, odkrywaj i korzystaj ze zniżek. Szczegóły i lista partnerów na lka.lodzkie.pl.
2: Po reklamie.
6: 3 osoby ranne na S7. Autobus przewrócił się na bok. Szef PKOL-u może trafić do aresztu. Jest wniosek prokuratury. Ćwiczenia kryzysowe na niespotykaną dotąd skalę już jutro w całej Polsce.
7: El Radio. Warto wiedzieć.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 3 osoby ranne, pozostali pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. To ostatnie doniesienia o wypadku na ekspresowej 7 pod Olsztynkiem. Przypomnijmy, autobus przewrócił się tu na bok. Jechało nim 24 pracowników jednej firmy. Na miejscu wciąż mogą być utrudnienia. Jest wniosek o aresztowanie na 3 miesiące szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Prezes PKOL-u został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. Usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. Śledztwo wobec giełdy kryptowalut do niedawna sponsora PKOL-u dotyczy wielomilionowych oszustw finansowych i prania brudnych pieniędzy. Do sprawy odniósł się też premier. Wypowiedział się na ten temat na początku posiedzenia rządu.
8: Wiele miesięcy temu, pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic. Wręcz przeciwnie, byliśmy bardzo ostrożni.
6: Donald Tusk twierdzi, że bardzo poważne są powiązania Zonda Krypto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Do ponad 550 wzrosła liczba ofiar lawin błotnych w Nepalu i Chinach. Bilans wciąż rośnie, około 1000 osób zaginęło, połowa to obcokrajowcy. Przepełnione są już szpitale, a do wielu odciętych rejonów ratownicy mogą dostać się tylko śmigłowcami. Kataklizm wywołało oderwanie się fragmentu lodowca w Himalajach. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów. Specjaliści będą uczyć prawidłowego reagowania na sytuacje kryzysowe. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
9: Szkolenia będą organizowane w sobotę i niedzielę na niespotykaną skalę. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak nie mylić syren alarmowych z syrenami OSP i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
10: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
9: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA.
10: Są tutaj narzędzia, jest elektronika, jest apteczka. Są rzeczy, które nazwane są higieną z panią pogodą, czyli nasze wyposażenie osobiste.
9: Udział w szkoleniach będzie bezpłatny.
6: W Wejherowskim Szpitalu padł rekord Polski. 1000 zabiegów operacyjnych wykonanych z użyciem robota Mako. Nowa technologia ułatwia pracę lekarzom, przyspiesza powrót do zdrowia pacjentów. Opisze to dr Paweł Cieśla.
11: To nigdy nie jest tak, że ortopeda tego nie robi, tylko robot nam wyznacza linię cięcia i on jest dokładniejszy niż to, co robiliśmy dotychczas. Pacjenci po robocie szybciej dochodzą do siebie, mają mniejsze dolegliwości bólowe i są bardziej zadowoleni niż po klasycznym zabiegu endoprotezy kolana.
6: Robotyczna ortopedia rozwija się na Pomorzu od 3 lat. Wykonano już około 1500 ortopedycznych zabiegów.
12: El Radio dla sportu.
13: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe.
0: Wieczorem ŁKS rozpoczyna swój wyjazdowy maraton. Ze względu na odbywające się niebawem w Łodzi Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, biało-czerwono-biali muszą wyprowadzić się ze Stadionu Króla aż do października. Pierwszym rywalem w tej części sezonu będzie Odra Opole.
2: Drużyna Odry jest zespołem, który chce wysoko presować, chce wchodzić w pojedynki, chce dużą liczbę zawodników angażować w ten pressing, więc tutaj musimy być przygotowani na grę pod presją.
0: Mówił Grzegorz Szoka, trener ŁKS-u. To spotkanie BetClick pierwszej ligi w Opolu o 20:45. W niedzielę z mistrzem Polski zagra Widzew. Do serca Łodzi przyjedzie Lech Poznań. Jak mówi pomocnik łódzkiej drużyny Lindon Selachi, to rywal, którego nie trzeba przedstawiać.
12: We know that Lech is probably...
0: Wiemy, że Lech to chyba najlepszy zespół ligi, ale my też mamy swoją jakość i musimy patrzeć na nas, a nie na nich. Gramy u siebie, z naszymi kibicami, a piłka nożna to gra, gdzie jest zawsze 50-50. My mamy 11 piłkarzy, oni mają 11, oni są ludźmi, my jesteśmy ludźmi, piłka jest okrągła, niech zatem wygra lepszy.
12: Team win.
0: Widzew zagra bez Przemysława Wiśniewskiego, a Lech bez Mikaela Iszaka. Wiosną, gdy Aleksander Wukowicz debiutował jako trener Widzewa, jego zespół pokonał Lecha 2-1. W Galerii Sław Łódzkiego Sportu przy Atlas Arenie odsłonięto tablicę Zbigniewa Bońka. Legendarny piłkarz Widzewa i reprezentacji Polski cieszył się, że doczekał tego momentu, ponieważ jak mówi, wielu wybitnych sportowców za życia nie doczekało się upamiętnienia.
13: Czasami się ludzi odznacza po śmierci, ja wolę być odznaczony w czasie, kiedy jeszcze jestem w dobrej formie. Jestem bydgoszczaninem, który czuje się absolutnie człowiekiem, który znalazł swoje drugie miasto w najpiękniejszym okresie swojego życia. Byłem człowiekiem, który za Widzew dałby się pokroić.
0: Z Widzewem Boniek zdobył 2 tytuły mistrza Polski. Jak sam przyznał, być może po mistrzostwie z 1982 roku zbyt pochopnie przeszedł do Juventusu, pozbawiając łódzką drużynę szansy na wywalczenie Pucharu Europy.
7: Elradio. Elradio w Łodzi.
4: Na 98 FM.

0: Polskie lotnictwo coraz silniejsze. Przyleciały kolejne F-35. Uwaga na gwałtowne burze. Najwyższe alerty obowiązują na zachodzie kraju. Koszmarna pomyłka na turnusie dla dzieci. Zamiast leku podano środek do dezynfekcji.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 5 kolejnych supernowoczesnych samolotów F-35 wylądowało w bazie lotniczej w Łasku koło Łodzi. To oznacza, że mamy już 8 takich maszyn. Do końca roku będzie 14, a w 2029 mamy mieć komplet. 32 samoloty są powszechnie uznawane za najlepsze na świecie. Służby są w pełnej gotowości przed burzowym wieczorem, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ostrzeżenia wydano dla 6 województw, a przed silnym deszczem z burzami dla 3. Nadchodzi załamanie pogody, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
0: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz dla części województwa lubuskiego. To ma być ostatni weekend z obniżkami cen paliw na stacjach. Obniżkę VAT-u i limity cen rząd wprowadził w związku z niekończącą się wojną USA z Iranem. Niektóre stacje proponują ceny nawet niższe od narzuconego limitu, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Dlatego, że istnieje ta wewnętrzna, lokalna konkurencja, która powoduje, że na części stacji możemy kupić paliwo nawet do 20 groszy poniżej cen maksymalnych, jakie do tej pory ogłasza minister energii.
0: Pakiet obniżek kończy się w poniedziałek. Szacunki mówią, że we wtorek ceny wzrosną od 60 do 90 groszy za litr. 6 osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy wypłacie odszkodowań powodziowych na Dolnym Śląsku. To przedstawiciele 3 firm ubiegających się o odszkodowania oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami w celu uzyskania pożyczek. Wobec 3 podejrzanych prokuratura zawnioskowała o areszt. 12 dzieci zamiast środka do inhalacji dostało środek do dezynfekcji. Do takiej koszmarnej pomyłki doszło na turnusie rehabilitacyjnym w Świnoujściu. Dzieci trafiły do szpitala. Według ostatnich informacji sanepidu są w dobrym stanie. Reprezentacja Polski koszykarzy zagrała świetny mecz na otwarcie drugiej fazy eliminacji do Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu, choć przed nim jeszcze kilka trudnych meczów. Michał Waszkiewicz.
4: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Patrzymy tylko w przyszłość i nie oglądamy się za siebie. Jeszcze nie zrobiliśmy tego, ale ta wygrana to milowy krok do awansu. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie. W niedzielę w Gdańsku naszym rywalem będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy nam jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
0: Mistrzostwa świata odbędą się w przyszłym roku w Katarze.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Jutro deszczowa i burzowa sobota. Załamanie pogody. Padać może w całym kraju, miejscami tylko przejaśnienia. Temperatura nadal dość wysoka, powyżej 20 stopni, 21 nad morzem, 23 w centrum, 26 na południu.
5: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: El Radio. El Radio. 98 FM.
6: 98 FM.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

0: El Radio. El Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
0: 98 FM.
1: 98 FM.
0: 98 FM.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.